0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9:30 z nami. Manca.